0: jutro Sarajevo.
1: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo.
0: Dobro večer Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo 104,9.